0: Martin znowu.
1: Przyzywam tych obiektów, którym Batista nie wyleczał.